niedzielę rano drobny też pada. Na zielonym jaworze gołąbek siada. Tam dziewczyna trochę rwała, mamcia na nią zawołała. Czy chcesz, czy pójdziesz, czy chcesz do lasa? Nie chcę, nie pójdę.